твоё брожа. Jak to może być, jak to może być, że więc nie jesteśmy razem.

może razem jeszcze raz będziemy, jakoś wrócimy razem. Może ty tak samo to byś chciała. Chwaliła się, że mnie więcej nie potrzebujesz, a jednak dziś ty tak samo smutna jesteś. Pamiętam, że tańczyłyśmy każdą sobotę, a chwileczkę w rękach